0: І Вельзевул – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
1: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
2: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna,
0: teoretyczna.
2: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
1: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
2: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
1: Czyli szybko.
2: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego

0: Тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
1: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
2: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
1: А тебе, Войцеху, здивило то, бо ти однак споро вієш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що то є перша війна, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna. Wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak, także ja się do nich zaliczam trochę, czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby

0: вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
1: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona.

0: trwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени із перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце, очевидно, stałe, bo to już na zawsze i na wieki. Znak równości, parytet, balans, znak. W ten sposób podprowadziliśmy nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: A nasze сьогоднішнє słowo dnia – znaczenia.
0: Все має значення. Znaczenie. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
0: Так, стараємося zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie. Może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
1: No, ale to dla dyrekcji i dróg, one mają mniejsze znaczenie, ale dla wodzijów aż nijak.
0: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, do celu.
1: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
0: Як найбардій.
1: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це, передусім, слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно», причому ця

0: Artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie...
1: Zapalenie przed rostką.
0: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych. Dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę satyry powoduje głębsze przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. Zamieniamy się w słuch.

0: ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт «Сутарія», там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі «Гардженіце» під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. І як то було? Балуєшся ще?
1: Стресувалися? Я була страшливо застресована. Ну, бо все було нове. Оцух на сцені, мікрофонування, якби треба було все освоїти з цією тою ситуацією właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać te historie poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć... może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
0: Так, Сутарія теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливою частиною теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Для чого так є?
1: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytałyśmy, tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda, w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
0: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту «Сутарі». І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у традиційні пісні. І це так насправді суть цього всього, тому так і гурт «Сутарі» інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо. 2024 рік гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, ten konkurs, czy on kształtuje w jakiś sposób to, co odbywa się na polskiej scenie folkowej w kolejnych latach? Mamy teraz, tak, 26 rok. I czy na przykład ten konkurs, który dzisiaj się odbywa i jutro, poznamy wyniki również jutro, czy on w jakiś sposób jakby mówi, co będzie dalej, co będzie się odbywało na poszczególnych festiwalach i nie tylko w Polsce? Czy ma to znaczenie?
2: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista. I brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej, ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć

grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowego

0: значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах. Дуже багато цього сьогодні є. І це сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обох антенах, і власне вона теж бжмі. Але я з тим цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було власне таке стереотипове, стереотипове, як то повіть, стереотиповий отбір, так, що якщо мовимо фольк, то значить, повідьми, то, що є найчастіше, так, кранцьоне в телевізії, радше, ж таке стереотипове дуже.
1: Ну, тутай хіба, мисля, що варто знову припомніти, що є різниця в тих поєнтях, чим є музика традиційна, а чим є музика фолькова. Музика традиційна у нас в краю то розрізнення є дość сильне. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
0: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo koroteńko
1: przepraszam, tak długo.
0: Tak, ale tak, це всі дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику, так, тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так, як шароварщини так званої, це те, що було в комуністичний час, і у

0: Перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще спільний утвор. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полонченнє і польській пісні, і українській. І то все переросло в якусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзісяй.
1: Так, творząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
0: Tak, 2 lata.
1: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je te dzieci chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim i my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na Nowej Tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
0: Так, а я ж мам дреще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колесанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розбивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я також ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ми ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що мені Мар'яна Садовська мовила о заспіле сутарі, і що мусите їх познати. Мовила, ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
1: Так, що так Мар'янка Садовська, добра душа того споткання.
0: Так, і на завершення, вже на кінець, маємо дуже кілька дословні хвилин. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
0: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиція те реалізує і починаємо годину, звану пів на пів.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał. I bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
0: balans, równowaga i... рівність.
1: Знак równo

trwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół

0: Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуації» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени із перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце очевидно стале, бо то вже на завжди і на віки. Знак równości, parytet, balans, znak. В той спосіб підпровадили ми наше дзісєйше слово дня.
1: А наше сьогоднішнє слово дня – значення.
0: Все має значення. Значення. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
0: Так, стараємося zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie. Może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
1: No, ale to dla dyrekcji dróg, one mają mniejsze znaczenie, ale dla wodziców aż nijak.
0: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, до целу.
1: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
0: Як найбардій.
1: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це передусім слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
0: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мудрості.
1: Тобто це значення і ці значення. Перше значення, словозначення – це громадська, політична, історична і таке інше вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами – важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним

0: masz opcję wysłania zdjęcia w HD, czyli w najwyższej jakości, możesz z niej zrezygnować, więc Hubert Dobaczewski albo HD towarzyszy nam w codziennym życiu właściwie na okrągło. Ta płyta i ta piosenka to świeżynka, nieprawdaż?
1: Oj, duże, duże świeżesenka. Świeżesenki album Full HD, Full Hubert Dobaczewski, іншими словами, походить вона, якщо я не помиляюся, із січня цього року.
0: Czyli zupełnie niedawno otwieramy recenzję Łukasza Dębowskiego, którą zamieścił Łukasz Dębowski na portalu Polska Płyta, Polska Muzyka. I cóż, pisze krytyk, bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie...
1: Zapalenie przed Rostka.
0: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych. Dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę satyry powoduje głębsze przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. Zamieniamy się w słuch.

0: Piszczaje powiedziane prosti Estonii, Litwy, ta Latwii. To ja do mają, że tutaj jakiegoś możliwe nie jest tylko wielkie, ale nie ma, co wse nie stworuje bliższej zagrozy jakichś incydentów czy innych cech typu D, niż co jest za ostatnie 5 czy 10 років.
1: Dariusz Materniak, redaktor polskiej agencji prasy, z nami był na związku. Dziękuję wam za rozmowę.
0: Dużo dziękuję.
2: А спілкувався із Даріушем Матерняком Олексій Бурлаков. Ви ж залишайтеся разом з нами. Ми перервемося лише на коротку музичну паузу і почуємося о 20-й.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиції те реалізує і зачинаємо годину, звану пів на пів.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
0: balans, równowaga i... рівність.
1: Знак «Równо».

0: Państwa audycja pół na pół, 50 na 50, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze uwagi, komentarze, zastrzeżenia. Nowa sytuacja zaistniała na polskiej scenie rockowej w roku 1983. Zespół Republika wydał swój pierwszy album w Poltonie, album Nowe Sytuacje, piosenka Znak Równości, muzyka, śpiew i słowa Grzegorz Ciechowski. Właśnie tą piosenką rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami.
1: І цим альбомом «Нове ситуація» Республіка увірвалася на музичну сцену польську і вже звідти з тої сцени із перших рядів, ну, кілька добрих років їх не полишала, цих перших рядів музичної сцени.
0: Заслужене місце на п'єдестале, місце, очевидно, стале, бо то вже на завжди і на віки. Знак рівності, паритет, баланс, знак. В той спосіб підпровадили ми наше дійсніше слово дня.
1: А наше сьогоднішнє слово дня – значення.
0: Все має значення. Значення. Znaczenie, czyli według słownika języka polskiego PWN, po pierwsze myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi, a nawet w czyimś zachowaniu. Po drugie, znaczenie to wartość czegoś, waga czegoś. Po trzecie, znaczenie to treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie. Znaczenie może być dosłowne, może być przenośne. Czasem mówimy coś w znaczeniu pejoratywnym, czyli negatywnym. Czasem jakiś gest ma znaczenie symboliczne, albo zdarzenie może mieć nawet znaczenie symboliczne. Czasem jeden symbol ma znaczenie jedno, a czasem jest wieloznaczny i ma tych znaczeń wiele, czasami nawet bardzo wiele. Doceniamy nieraz znaczenie gestu, słowa, wyrazu. Czasami niektórzy z nas uparcie nie rozumieją i musimy im wyjaśniać znaczenie czegoś.
1: Не дивись на мене так промовисто, а про многість і багатозначність ми із цією ситуацією зустрічаємося щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
0: Так, стараємося zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie. Może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
1: No, ale to dla dyrekcji i dróg, one mają mniejsze znaczenie, ale dla wodziców aż nijak.
0: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, до целу.
1: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.

0: sezonie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie
1: żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie, póki nie dogoni cię przedrostek, nie
0: sęk w tym, że jestem nieumarłym, tym wciąż żywych.

0: Це Польське радіо для України.
1: Сонце уж гасло. Небо здавалося зніжать, щеснять і coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Аж наприклад księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi małe, kibić miała wysmukłe.